0: your love.
1: A robotę. Żama jotne. I z panakam design antrelu żama nakne. Taus aliknesz eksterieric.